FM ni yigiteza amatwi ni uje nonaha umva uje neza cyane mukanya sasita turaza kwinjira muri Kiss FM takeover urampamagara umbwire ese uri muri mode yo kumva iyi ndirimbo abari wo yihitamo kuva sasita kugeza sasaba.